mną masz i masz. Za to wszystko może atmosfera. Mamy tlakową niż.

Ja cię lubim wiatr jako wczera, a mniej jako zajtra. Lubim cię stale, więc zawsze, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzie, bo wielką sobie